0: gością Wewelcza. Wra naproci Wewelci nic nie zmoże.
1: Gra! Lęca nie nafukuj! Uż aj si na ciebie pachutna!
2: Daj pokój mojemu dzieciaczu!
1: Wesa nie mam być!
0: Mamiszka!
2: Nie poczuła si!
1: Zmiznij z kumora koci, wyczko we mszetko perie!
3: Kra, kra! Dobre, dobre! Wieca, nie naparuj, Wewelica!
2: A wy jasa tu nie ukażę!
0: Tu mogłem, oho!
1: Otwoj rysowi chłopok! No, nie bniesa, nie wie sobie nie używić, tak się tłufa na male Wewelczki.
0: Mamiszka!
1: Wiecie, moja?
0: Są hrodnie ładna!
1: Chodź za mną!

0: chłopcom Wewelcza. Wra naproci Wewelci, nic nie zmoże.
1: Gra! Lęca nie nafukuj! Uż aj si na ciebie pachutna!
2: Daj pokój mojemu dzieciaczu! Wesa nie mam być!
0: Mamiszka!
2: Nie poczuła si? Zmizni skóra koci, wyczkowem szybko perie!
1: Kra, kra! Dobre, dobre! Wesa nie naparuj, Wewelica!
2: A wy ja sa tu nie ukażę!
3: Otwoj rysowi chłopok.
2: No nie bniesa. Nie wie sa riadnie używić, tak si tłufa na male Wewelczki.
0: Mamiszka.
3: Mówi co moja.
0: Są hrodnie ładna.
2: Chodź za mną.

kosianku pięknie miau. W krydzianku to jest twój osud, bić jak kosud. Ani wraski na brzysie kula, ty jak kobliżek. Doufam, że budeś lautko moje, doufam, że budeś uspokojony.